0: Shana Dundo, tukiwa solo, aga, tukiwa soko, aga, aga. Malutimba Samora, mbetisha.
1: Mikito ya pwani, mikito ya pwani.
2: Pwani.